Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

керемет. Тағы да, тағы да, тағы, тағы! Рахмет!

Que je vis, que je meurs. Que je ris, que je pleure.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Ага, кишкене достарыңыз тағы

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Kendimi nasıl konuşurdum?

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

该是你，不该是梦。Que je ris, que je pleure.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

然后想起他们那双无助的眼，住在那美丽风景灿烂的地方，不停地为谁吹响阵阵

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Dobry wieczór.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Mirgi kutlu bolsun dostlar! Kirimi del olsa yakayım.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半径，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁掌握？

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: You look so beautiful today. Once you said, white is your favorite color, because it's the color of a wedding gown.
2: I dreamed about you. In my dream, you're a superhero. Forever, guarding my world.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Ülkenin Ahmet Agayan. Ben size rakatçası söyleyeyim Agayan. Ülkenin Ahmet.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

жер береткен. Ағайын шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Dobry wieczór.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁叫

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 领军莫化封侯氏，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: tu Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
2: Dimash Kudaibergen, Dimash Kudaibergen, 一带一路上的燃情共鸣。

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: z radiowej biblioteki. Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgiskich.
1: Drodzy słuchacze, Radio Dimasz. Do wysłuchania pierwszej w tym sezonie audycji z cyklu z radiowej biblioteki zaprasza Was Barbara Kędys. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Listy ze stepów kirgiskich i Dziennik podróży Adolfa Januszkiewicza w opracowaniu Haliny Geber. Została ona wydana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we Wrocławiu w 2013 roku w ramach publikacji z serii Biblioteka ze Słońca, tom 28.

10 lat wcześniej, w roku 2003, kiedy to wypadała 200. rocznica urodzin Adolfa Januszkiewicza, ukazał się nakładem wydawnictwa Czytelnik w Warszawie pierwszy tom jego listów zatytułowany Listy z Syberii w opracowaniu Haliny Geber. Książkę tą czytaliśmy w poprzednim sezonie w Radio Dimasz. Teraz przed nami drugi tom z listami i dziennikami Adolfa z podróży w 1846 roku po terenie dzisiejszego Kazachstanu, zwanym w XIX wieku Kirgistanem. Dobrym wprowadzeniem do lektury będą objaśnienia zawarte w książce, które napisał Felix Wrotnowski. Doprowadził on do pierwszej publikacji obu tomów listów i dzienników niedługo po śmierci Adolfa w 1861 roku. Kolejne ciekawe informacje usłyszymy z noty wydawniczej napisanej przez Helenę Geber, która opracowała materiały do obu książek i jest autorką obszernych przypisów. A teraz zaczynamy.

Objaśnienie. Obok listów ze stepów kirgijskich znajdzie czytelnik wyjątki z dziennika podróży. To wymaga objaśnienia, które zarazem ułatwi objęcie całości przedmiotu. W marcu 1846 roku przybyli do Omska posłowie wielkiej hordy Kirgizów z oświadczeniem chęci poddania się berłu rosyjskiemu. Powodowały ich do tego szczególne domowe niepokoje, jakie sprawiał jeden z tamecznych sułtanów imieniem Kenesary, bohater pustyń odgrywający rolę na kształt Ebd el-Kadera. Od lat kilkunastu był on niebezpiecznym przeciwnikiem władzy rosyjskiej, coraz głębiej rozszerzającej się w stepy. Dobrowolnie lub przymusem gromadził rody kirgijskie, z nimi napadał wojskowe posterunki Rosjan, w pienie wycinał i nieraz rzucał postrach aż w granice Syberii. Te jego zagony stawały się częstokroć dokuczliwe i swoim. Nie oszczędzał opornych jego woli, dopuszczał się rabunków i spustoszeń. Komendy rosyjskie w Omsku i Orenburgu, przeznaczone do czuwania nad podległymi Kirgizami, przemyśliwały ciągle o sposobach pozbycia się tak dolegliwego nieprzyjaciela. Ale trudna była rada z wodzem, który w nieszczęśliwym dla siebie razie rozpraszał swoje siły w piaszczystych i bezwodnych obszarach, a potem znowu je skupiał na innym punkcie stepu. Gdy więc przybycie posłów nastręczało dobrą sposobność, pograniczny zarząd średniej hordy, rezydujący w Omsku, zajął się skwapliwie wysłaniem wyprawy zbrojnej nad rzekę Lepsę, tak dla przyjęcia w poddaństwo sułtanów wielkiej hordy, jako też dla zadania z ich pomocą ostatecznego ciosu Kenesaremu, który zasiadł w wąwozach gór Ałatał. Dowództwo wyprawy objął sam pograniczny naczelnik, generał Wiszniewski. Do boku jego przydani byli dla spełnienia szczególnych poruczeń, oprócz tłumaczów i kancelarzystów, dwaj urzędnicy zarządu. Wielokroć pierwej obeznany ze stepami kirgijskimi Wiktor Iwaszkiewicz i ścisłą z nim przyjaźnią złączony, młodszy w służbie nasz autor listów. Cała karawana wyszła z Omska 7 maja, traktem pocztowym na Semipałatyńsk do Ajaguzy, gdzie stanęła 25 tegoż miesiąca. Dowódca inną drogą przez Kokbekty przybył tamże 10 czerwca, a 13 na czele siły zbrojnej złożonej ze 100 kozaków i jednego działa i chówca Kirgizów kokbektyńskich ruszył dalej i po 6 dniach drogi stanął nad Lepsą w dolinie Ojdżalał, przerzniętej rzeką Sarymsaktą. W ciągu 20-dniowego pobytu w tym miejscu zgromadzili się pomału sułtani i odbyła się ceremonia przyjęcia ich pod berło Rosji. Przyrzekając wierność, dali oni jednak do zrozumienia, że nie chcą podnieść ręki na swojego rodaka, potomka Hanów, Kenesarego, który zresztą w takim jest położeniu, że już nadal szkodliwy być nie może. Nie przyszło tedy do spotkania się krwawego i wyprawa wojenna zawód swój skończyła, pozostały tylko czynności administracyjne. Dnia 7 lipca generał Wiszniewski z siłą zbrojną pociągnął na powrót ku Ajaguzie. Urzędnicy zaś cywilni pod zwierzchnictwem Iwaszkiewicza pozostali w stepach dla zrobienia popisu ludności i majątku różnych ałów kirgijskich. Udali się naprzód do granicy chińskiej, potem posuwali się zwolna w stronę Ajaguzy, nareszcie ku Omskowi, dokąd przybyli 12 października. Przez całe te 5 miesięcy z górą świętej pamięci Adolf utrzymywał dziennik podróży, dzień po dniu, bez przerw, zapisując nie tylko wypadki zachodzące, ale spostrzeżenia i uczucia własne. Niekiedy łatwe jego pióro pod wpływem świeżego wrażenia unosiło się rozleglej, zwykle jednak robił krótkie notatki dla wsparcia swojej pamięci. Miał bowiem zamiar, jak o tym w jednym liście wyraźnie nadmienił, wolnym czasem wygotować porządny opis wyprawy. Zdaje się, że opisowi temu chciał nadać formę na wzór korespondencji Jacquemonta o Indii.
Tak przynajmniej sądzić można z listów, mianowicie na początku podróży pisanych do rodziny i przyjaciół. Listów tych wszystkich, jakie zebrać udało się, jest tu numerami oznaczonych 20. Kilka z nich, 11, 12 i 15, było naprzód drukowanych w Warszawie w Kronice Wiadomości Krajowych i Zagranicznych. Zaraz potem Biblioteka Warszawska w spożytach swoich na styczeń, marzec i kwiecień 1859 roku umieściła ich 14, od 1 do 12, 15 i 18. Inne znalazły się bądź w samym dzienniku podróży, bądź w zbiorze korespondencji zachowanym przez rodzinę. Wszystkim widocznie za podstawę służyły notatki codzienne. Początkowych kart 19 dziennika przelanych w korespondencję sam autor wydarł z niego i zniszczył. Na dalszych okresy przeniesione do listów poprzekreślał. Karty wydarte obejmowały przeciąg czasu od 8 maja do 13 czerwca, czyli od wyjazdu z Omska do opuszczenia Ajaguzy. Właśnie ta pierwsza część wyprawy znajduje się zupełnie opisana w 12 początkowych listach. Dalsze listy, przedzielone znacznymi odstępami, nie składają już jednego ciągu opowiadania. Trudno byłoby z nich samych powziąć dokładne wyobrażenie drugiej części podróży, dotyczącej głównie jej celu. Wypadało tedy odstępy te zapełnić i treść listów połączyć wyjątkami z dziennika podróży, które przy tym mają swoją własną wartość, zawierają mnóstwo ciekawych szczegółów i zajmujących opisów. Daty wszędzie są podług kalendarza rzymskiego. Feliks Wrotnowski.

Nota wydawnicza. Zespół listów i zapisków dziennika Adolfa Januszkiewicza z wyprawy w stepy, ówcześnie zwane kirgiskimi, zawiera opis podróży na teren dzisiejszego Kazachstanu, którą autor zesłaniec przebywający w Omsku odbył między 8 maja a 12 października 1846 roku jako urzędnik służby cywilnej w pogranicznym zarządzie Kirgizów Syberyjskich. Razem z przyjacielem Wiktorem Iwaszkiewiczem, również zesłańcem, towarzyszył on rosyjskiemu generałowi Mikołajowi Wiszniewskiemu, naczelnikowi tego zarządu, który dokonywał aktu ostatecznego w owym czasie przejęcia tych ziem pod władzę Imperium Carskiego. Januszkiewicz przemierzył długi szlak przez Semipałatyńsk i Ajagus aż do gór Ałatau i doliny rzeki Lepsy, już blisko linii granicznej z Chinami. Zadaniem Polaków było spisywanie tamtejszej ludności i jej dobytku, głównie koni, bydła i stad owiec. Relacja Adolfa Januszkiewicza składa się częściowo z listów do rodziny i przyjaciół, częściowo sprowadzonego w trakcie podróży dziennika. Po jego śmierci w 1857 roku całość materiału, który Adolf przywiózł z zesłania, przekazał jego braciom przebywającym po powstaniu 1831 roku na emigracji przyjaciel z zesłania poeta Gustaw Zieliński. Na prośbę też braci Eustachego i Romualda rękopisy te odczytał i opracował Feliks Wrotnowski, dawny kolega z Uniwersytetu w Wilnie, uczestnik powstania na Litwie, później również emigrant. Od 1854 roku kierujący Biblioteką Polską w Paryżu. Edycja Wrotnowskiego objęła dwa tomy pod wspólnym tytułem Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów kirgijskich. Wydanie pierwsze Paryż 1861, wydanie drugie Berlin 1875. Tom pierwszy stał się kanwą wydanych przez warszawskie wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku listów z Syberii. Tom ten, poszerzony o listy z innych archiwów, opatrzył obszernym wstępem pod tytułem Mickiewiczowski Adolf oraz zebranymi przez siebie ilustracjami Janusz Odrowąż Pieniążek. Teksty opracowała edytorsko, kolacjonując je z rękopisami w Bibliotece Paryskiej i Bibliotece imienia Zielińskich w Płocku Halina Geber. Tom drugi wydania Wrotnowskiego, opisujący półroczną wyprawę kazachską w 1846 roku, stanowi w dużej mierze odrębną całość. Opisuje trzecią najdłuższą wyprawę Januszkiewicza w stepy kirgijskie. Dwie wcześniejsze wyprawy w czerwcu 1843 i w czerwcu do lipca 1845 roku były dużo krótsze, a relacje z nich zostały wplecione w korespondencję zawartą w tomie pierwszym. Natomiast materiał z tomu drugiego, notatki spisywane dzień po dniu w 1846 roku, stanowił dla ich autora niewątpliwie zaczątek przyszłej pracy literackiej, i dlatego utrzymywał on w pierwszych tekstach formę listów, wzorując się na odkrywczym wówczas dziele francuskiego przyrodnika Wiktora Jacquemonta z podróży do Indii i Tybetu. Correspondence 1833. Pracy tej jednak nie ukończył, pozostawiając zapiski z późniejszych miesięcy w postaci dziennika. Wczesne listy, przygotowane być może jeszcze przez autora, drukowany w czasopismach Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych w 1857 i Biblioteka Warszawska w 1859, wydawca paryski połączył z rękopisami dziennika w porządku chronologicznym, tworząc ciągłą opowieść z podróży, a zarazem pierwszy polski opis Kazachstanu w formie drukowanej książki. Bliskie tematyczne relacje polskie, jak album Bronisława Zalewskiego z własnymi rycinami czy krótki opis wycieczki w stepy kirgijskie Adama Suzina, ukazały się później. Ponadto tekst Januszkiewicza stanowił dokument dość ważnych historycznie wydarzeń porządkowania Rosji w 1846 roku
ostatniej z wielkich grup plemiennych koczujących między Irtyszem a Syrdarją, wielkiej hordy Kirgizów. Listy Januszkiewicza w czasach nam współczesnych odkrył Janusz Odrowąż-Pieniążek, przygotowując wydanie poezji Gustawa Zielińskiego Kirgiz i inne poezje 1956 roku, a także tropiąc szlaki wędrówek Adama Mickiewicza, który w imię przyjaźni z Adolfem wprowadził jego postać do trzeciej części Dziadów. Ustalił on wiele faktów z życia Adolfa i jego rodziny. Opisał bohaterską postawę młodego powstańca, niewykorzystany talent poetycki i ciężki los na zesłaniu. Utrwalone przez polskiego zesłańca opisy kraju kazachskiego żywo zainteresowały docent Fajnę Stikłową, filologa Uniwersytetu w Alma-Acie. Ujęto bohaterstwem młodego Polaka i szlachetną postawą wobec towarzyszy i wydarzeń losu, a zarazem bystrością i trafnością obserwacji życia stepowych koczowników, poszerzyła ogromnie naszą wiedzę o autorze listów. Mając dostęp do archiwów rosyjskich w Alma-Acie, Omsku, Tobolsku i Moskwie, spenetrowała ich zasoby dotyczące losów zesłańczych tego okresu. Odnalazła korespondencję na temat sprawy Januszkiewicza i wyroku sądowego, kara śmierci zmieniona na bezterminowe zesłanie, a także późniejsze raporty policyjne oraz świadectwa starań o jego uwolnienie. W 1936 roku przełożyła listy dotyczące wyprawy kazachskiej na język rosyjski. Przyczyniła się też do powstania przekładu kazachskiego Łukasza Selskiejewa w roku 1979. Opublikowała wiele prac w języku rosyjskim i w tłumaczeniach polskich wysoko oceniających to pisarstwo dla badań dawnej historii i kultury Kazachów. Adolf Januszkiewicz został uhonorowany nazwą ulicy w Alma-Acie, dzisiejsza Almaty. Niestety zasłużona badaczka nie doczekała nowego wydania polskiego, zmarła w 1980 roku. W naszym kraju przestrzeń obejmująca zesłańcze losy Polaków na Syberii jest ogromna. Odkrywamy ją stopniowo i nieco wyrywkowo. Wielu Polaków przyczyniło się do poznania i rozwoju tej części świata. Swoje zasługi położyli Benedykt Dybowski, Bronisław Piłsudski, także Adolf Januszkiewicz i wielu jeszcze innych. Są w dawnych opracowaniach syntetycznych Zygmunta Librowicza, Michała Janika i nowych powojennych. Oprócz już wymienionych praca Antoniego Kuczyńskiego, Zofii Trojanowiczowej, Stanisława Makowskiego, Wiktorii Śliwowskiej, Barbary Koc, Jerzego Fiećki, Jana Trynkowskiego. Wydanie tekstu Januszkiewicza zajmuje w tym ciągu znaczące miejsce. Do działań edytorskich dołącza wielka praca dokonana przez niewielką liczbę osób, mieszkańców rodzinnych stron Adolfa, do których tak bardzo tęsknił, dokąd wrócił w roku 1856, a po śmierci w 1857 tutaj został pochowany. Dziś nie ma rodzinnego dworu ani nawet wiejskiego cmentarza, a jednak w 2006 roku w pobliżu wsi Dziachylnia pod Kojdanowem na Białorusi, były to ziemie dawnej Litwy, odnaleziono resztki zdewastowanego grobu Januszkiewicza. Prace na terenie pokrytym już przez dzikie zarośla zainicjowały mieszkanki Kojdanowa, Hanna Sudnik-Marusewicz i jej córka Weronika. Z pomocą kilkorga przyjaciół, głównie archeologa z Białoruskiej Akademii Nauk, docenta Mikoły Krywalcewicza oraz potomków rodziny rzeźbiarza Waleriana Januszkiewicza i malarza Feliksa Januszkiewicza, podjęto w 2006 roku prace badawcze, w efekcie których odkopane zostały trzy rodzinne płyty nagrobne: matki Adolfa, Tekli z Sokołowskich Januszkiewiczowej, Herbu Lubicz, zmarłej w 1860 roku, Maryli Januszkiewiczowej, żony brata Januarego oraz ich syna Michała. Płyty umieszczono na postumentach, a przed mogiłami ustawiono wielki głaz z wyrytymi w brązie epitafium ku czci Adolfa Januszkiewicza. Tekst epitafium pochodzi z dawnego grobu i jest pióra Antoniego Edwarda Odyńca. Obok stanął wielki drewniany krzyż.
Te wydobyte płyty i pamiątkowy głaz tworzą dziś mały cmentarz, świadczący o dawnej kulturze tej ziemi. W planach jest stworzenie muzeum. Zadanie to trudne, ale organizatorzy nie szczędzą wysiłku. W początku 2008 roku odbyła się w Mińsku uroczysta wieczornica z udziałem wielu gości. W tymże 2008 roku Hanna Sudnik-Matusewicz przełożyła na język białoruski i wydała tekst tomu pierwszego z wydania Wrotnowskiego. Halina Geber.

0: I na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy listy i dzienniki napisane przez Adolfa Januszkiewicza w 1846 roku podczas podróży po kirgijskich stepach. Audycję przygotowała i tekst czytała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Z Radiowej Biblioteki Adolf Januszkiewicz.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半旗，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Tara!

жіберген. Бірге бәріміз қане қане қане.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: 有请李玉刚、李马希演绎一带一路上的燃情共鸣。

Sezer.

그리고 나서 고쳐

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көрем ағайын. Үлкен рахмет.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.